Dufatunganya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen.